kierowcę zgarnął, trzeba zejść brak. To mój odwrotny chłop, który jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawy miście, kto je proste prima kut, ecce na hucą z wisi, ty najmów.